Nadowszystko chciałbym. Chciałbym raz jeszcze materii ruku ustami wszanowaty. Chciałbym raz jeszcze powisty żeni o wierni lubowy. Chciałbym raz jeszcze sokolatka moi do snów kołysaty. Chciałbym raz jeszcze smyk Jarosławi uwidzity, jak wedę do boju Lemkowinu. Chciałbym raz jeszcze. Nadowszystko chciałbym płacz niemowlaczej poczuty nowonarodzonej mojej Lemkowiny.

0: Czy ma te żal za akcją Wisła?
1: Czy mam żal?
0: Tak.
1: Naj bude proklata. Nie to żal. Bo znate, bo mate pojęcie, jak co oni nam zrobili? Oni nas pozbawili nie tylko dziedzictwa tej ziemi naszej z pradida pradida, ale orabowali nas. Za wszystkiego dobra, wszystko zażerli, wszystko zabrali nam, skrali. Wilna było bandam tym rabusiom chodzić, nikt im nic nie warił. Rabowali, brali korowę, co chcieli. To był chaos, to była akcja Wisła. Żeby to była jaka kuzochrona. Nic nie było ochrony żadnej. Kto chciał, to pluł na nas.

Demko Lemko. Jaký to? Pevno je Polak? Ні. A może Rusnak? Ні. To Ukrajinec? Ні.

Szanowny słuchacze Radio Alem FM, czym tym razem załenyły nasze predki? Nie będę trzymała was w niepewności. Od razu zaczynamy. Zapraszam, Natalia Małecka. Posterunek Dyrżawnej Policji w Gładyszowie. Do starostwa w Gorliciach. Gładyszył 3 lipca 1921 roku. Gnat D. z Gładyszowa. Mat Buchaja i Ogiera, jakich wykorzystuje do rozpłodu. Jednakowoż wspomniane świeriata nie były poddane licencjonującej komisji.

0: fire, the ring of fire.
1: Skarbowy inspektorat w Gorlicach. Gorlici 4 września 1921 roku do posterunku Državnej policii w Gładyszowi. Upraszać się o doślidzenia i zraportowania od Kale firma Jan Kolm Fabryka Mebli z Radomia prowadzi do wytynku lisa w łuchu koło Smerekiucia. Na jakim obszary i za jaką cinu? Kupiła lis od Aleksandra Hrabiocho i Krzyńskoho w łuchu. Na kilko rokiu do wytynku, kilko kubek uderzyła po jakiej cini, kilko kubek uderzyła sztoroko wytynaty, kilko robitnyków zatrudniła uriadnykiu i jaki czysty prychit to ta firma dostała od jednego kubyka, kubyko uderzyła w 1920 roku, a jaki w 1921 roku. Jako interesy zrobiła w minionych rokach na tym biznesie na czysto, jak mała wydatkę. Podpisano skarbowy inspektor. Posterunek Državnej policji w Gładyszowie gładyszył dnia 1 żołtnia 1921 roku. Do starostwa w Gorliciach. Samuel B. i Michał K. za Smerekiucia zanimają się handlowaniem opałowym derełom. Za to, że zakupili w lisach w łuchu 100 sarzniów twardego dereła na opał, jakie złezli z lisa na plac koło swoich chyży, a teper prodają Żydom do Gorlic. Po cinach nadmiernie wysokich. Jako świtkiu naprowadza cię Freidla R. i Kostcia R. do Smerekiucia. Podpisano posterunkowi.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogi słuchacze. Besiduje wam Jakub Zygmunt i to znaczy, że słuchate programu Obzeracz Przyrody. Właśnie sme zaczale naszą przyrodniczą audycję, w której budeme sobie wandruaty przez bardzo krasne przyrodnicze atrakcje. Przypomnę, że w naszej audycji to beru was na ekskursji cyto po Łemkowyni, po Bieszczadach, w zachali po Karpatach, ale i też czasem jechali sme na Czużynu, czasem jechali sme na Słowację i w inczy iszczy okremne derżawy toho świta. Chneska lyszamy się w Polszczy, ale tiż lyszamy Łemkowynu za sobą i chamy na w okolici Nowoho Targu. Tam pit sełą Krępachy nachodzić się bardzo krasna atrakcja, jaka nazywać się perełą białkę pit Krępachamy. Jest to dokładnie landschaftowy rezerwat przyrody w małopolskim województwie, oczywiście w nowotarskim powiti. Nachodzi się na terenie dwóch seł, Krępachy i Nowa Biała. Jest to gmina Nowy Targ. Niewielki fragment toho rezerwatu też nachodzi się w sele Trybsz. Tak naprawdę to perełom białki nachodzi się w serdni dajakoho seła, ale za zabudowaniami seła. A to, że je w Krępachach czy w Nowi Biały, to wynika z administracyjnych takich hranyć. No i budeme chneska sobie smotryty na tot perełom, bo jest win cudowy, tiż pit geologicznym wskliadom, jak i archeologicznym i filmowym, bo tiż to były plenery, tot perełom był plenerami dla niejednoho filmu. Pokaż to, leszam was z muzyką na paroch minut, a pak budu prodążaty by sidu pro atrakcję Spithala.

Wernuli sme po krótkiej muzycznej pererwi. Trwa program Obzeracz Przyrody i chneska beru was na małą ekskursję do perełomu Białki Pit Krempahamy. Jest to landszaftowy rezerwat, kotrej obnymat krótki perełom riky Białki. Dokładnie jest to taka obszyr medże skałkamy Kramnica, jaka maje wysotu 388 metrów nad morą, a na prawym berechu Białki, a obłazową, kotra maje 380 metrów nad morą, na lewym berechu Białki, jaka nachodzić się. No i tonelem są takie dwie wielkie skały, ale też paroch mniejszych, na przykład okruchła skałka i jeszcze paroch dalsze. Formalnie tot rezerwat należy do dwóch geograficznych mezoregionów. Kramica na prawym berechu formalnie nachodzi się w spiskich pieninach. Obłazowa już w kotlini orawsko-nowotarskiej. Chranycia medże tyma mezoregionamy idę właśnie przez Białku. Ale tak pit geologicznym wzhliadom, to toty skały należat do pienińskoho skałkowoho pasa, no i są jednyma z najbardziej na zachód nachodziaczych się czasty toj wielkoj geologicznej formacji. Skały mają to samo pochodzenia i kolesy no, były jednym chirskim masywom. Pak rika Białka przez erozję utworzyła taki perełom, który ma szeroki około 100 metrów. No i rika Białka jest bardzo ważną i bardzo interesującą riką, bo raz, że jest w niej bardzo chłodna, studena woda, też jest to jedna z najbardziej dykich chirskich rik w Polsce. Jest to tak zwana roztokowa rika i jej koryto jest pełne kamieniu i to te kamienia były prynesene z Tatr i też przez tot transport to były one obtaczane i stały się granitowymi otoczakami. I takie granitowe otoczaki medże wapniakowymi skałami w perełomie Białki możemy najty. Jak chodzić pro sam rezerwat perełom Białki Pit Krempahamy, to win wozniknął już w 1931 roku i mał powierzchnię na początku 7,5 hektara. W 1959 roku po II światowej wojnie był potwierdzony jego prawny status i też była zbilszena jego powierzchnia do 8,5 hektara. Tot rezerwat istnieje ze względu na wielkie przyrodnicze walory, landschaft i też naukowe sensacje, jakie prochodyły właśnie w tym miejscu. Też no właśnie, okrem toho, że możemy smotryć interesujący wapniak z mezozoicznej ery, to też możemy smotryć reliktową na skalną roślinnist, jak i też archeologiczne zabytki. No i proto te archeologiczne sensacje kuz wam powiem po krótkiej przerwie. Posłuchajmy muzykę, a pak budu objaśniaty wszystkie to te zagadki.

słuchacie obzeracza przyrody. I wertamy do perełomu Rik Białka, pit krępachamy na pit halu. Chneska sobie chodymy przez krasnej skalnej perełom niedaleko Nowochotargu. No i wkazuje się, że nasz perełom Białka to jest interesujący nelem dla geologii, czy w zahali dla przyrodników, ale i też dla archeologii. Bo w rokach 1985-1992 w miejscowi obłazowej jaskyni były wedene doślidżenia, no i to w czasie tych doślidżeń były odkryte ślady człowieka z różnych epok, od średniocho do hirnocho paleolitu aż po średniowicza. Sud to najstarsze ślady człowieka w Pieninach. One pochodzą, to ty najstarsze, z peret 40 tysięcy rokiu. W czas dalszych doślidzeń, które były wedene w 90 rokach, w jaskyni były odkryte różne artefakty właśnie z prehistorii. Między innymi doślidacze odkryli wielkiej, wydolszonej zup mamuta. Po polsku to powiemy, że jest to cios albo kieł. Właśnie toho zwierzęta, no i tot zup maje 30 tysięcy roku i prawdopodobnie jest to najstarszy bumerang w oświti, bo wszystko wskazuje na to, to takie ślady i znaki były właśnie odkryte na to tym zubi, że win był hosnowany bumerangom i prawdopodobnie jest to najstarszy bumerang w oświti. Okrem

budemelem smotrite na wchod do samoj jaskini. No, zatim musite wiryty mi, że tam właśnie tak czudesa odkryli. Tiż jak Stefanamy z kamieniałosty, dajkich ostanok jeszcze starszych już neżyjuczych neska organizmiu, to warta smotryty na stiny obłazowoj skały, bo tam możemy dozryty się na premier ślidiu amonitiu z epoki Jury. Przypomnę, epoka Jury to była w erii mezozoiku, kole to właśnie dinozaury chodyły sobie po ziemi, po zemle, no a w moriach to pływały sobie takie chorozne amonity, których muszelki, których skorupy wychladają jak takie ślimaki, ale to nie są ślimaki, to są hołowonochy, znaczy tak kuzyny chnesznich, no kałamarnić. Zatem no, możemy smotryty z kamieniałosty amonitiu, podsumowujący. No, a co jeszcze tam turysty mogą robić? Czasom, no, też popływate w Rika, w Rici i jeszcze paroch innych, no, aktywności możemy tam westy. Pro kotry powiem wam po krótki pererwi. Poklasz to muzykę, a pak budu prodążaty.

kneska w obzeraczu przyrody besidujemy sobie pro perełom białkę pitkrem pachamy, pro krasną ta

ku skalną formacją, jaka nachody tsiane daleko Nowochotargu, pit sełom Krępachy, no i tam mamy też rezerwat przyrody. I to ty okolici rezerwatu sąd bars atrakcyjne. Przyjeżdża tam już dost wielu turystiów, no też jak ktoś lubi chodyty po skałach, to właśnie możemy tam sobie chodyty. Sąd przyrychtowany tak trasy dla no osób spinających się, zanymających się właśnie spinaczką. Tyż, co interesujące, już im kus powił rańsze, Białka jest to jedna z najczystszych i najchłodniejszych, najbardziej studennych rik w Polsce, która litom daje nam daje przyjemny chłód. No i tyż na to tych granitowych otoczakach bardzo wiele ludzi lubi leżyć jak na plaży. Na terenie toho rezerwatu, który no jest krasnym landschaftem, też były produkowane kruteny różne sceny do filmiu. Na premier Janosik był kruteny w tej obszerii, w tym terenie. Okrem toho jeszcze inne polskie filmy, jak po polsku trzecia granica, ta Karol Człowiek, który został papieżem. No, to ta wielka atrakcyjność rezerwatu też ma swoje minusy, bo przyjeżdża już czasem za wielu ludy, nelem tak, no, turysty, który lublat geologię, ale i też taki, który lublat liszaty śmitia, lublat robyty ochnyska, lublat niszczyty rośliny. No właśnie, na żal, w ostatnich poślidnych rokach dost wielką zachorozą dla toho landschaftowego rezerwatu sąd ludy. Na żal właśnie, jak im powił, okrem zakazu sąd palenie ochnyska, śmitia tam pojawiają się bardzo często. No i też to te rośliny, które rosną na skałach, sąd niszczeny. Na żal też przyjeżdżają ludy na kładach, rozjeżdżają podłoża, rozjeżdżają grunt, skały i też to tu rosnoczu roślinnist. No i co smutne do toho, to też do riky sąd wypuszczane różne zanieczyszczenia. Zatim, kole pojechate sobie na perełom Białkę pit Krępachamy, to woste pit uwachu właśnie to, żeby leszyty teren tak czystym, jak ste na początku zastale. To taki mały apel od mene, no bo właśnie w tym obzeraczu przyrody może dost mało, może za mało podkreślam toho, żeby właśnie dbać o naszą przyrodę, dbać o to tu przyrodniczą spadkowinę, bo mamy ją lem jedną, no i kole wtratymy, to już nie będzie tak lekko i tak skoro ją odzyskaty. I dumam, że właśnie takima słowami morzu skinczy techniczny odtynok obzeracza przyrody. Dziękuję wam za tym serdecznie za uwagę, żeście słuchali techniczny opowisty pro perełom Białkę. Mam nadzieję, że kolesy tam sobie pojechaty i budete smotryty do te czudowy wapniakowy skały. No a teper to już to. No praszczam się za tym. Trzymajcie się. Ostante zdrowy i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

0: Jeden jeleń,
1: dwa dubaczki,
2: trzy torboczki,
3: cztery spacki,
4: pięć patyczok,
5: szyszko wronkił,
6: siedem syneczok
7: i siedem łoron,
8: dziewięć drozdiów,
9: dziesięć dyczat.
10: Zawsze wszystkie z was.

0: Zahrajte, štosi, chłopci, zahrajte! Wesoło!
1: Zamilku, nie zbydaj.

Dobry wieczór. Ja, Krzysztof Piatnyciu, zapraszam na słuchowisko. I dneska następna część karpackich noweli Petra Polańskiego Partyzant. Zapraszam bar serdecznie. Pry raniszni czorni kawi sidył po balowi noczy w swoim foteli serżant Jeftym. Narkotyczny napij prynosył spokój i odświżał. Nedołho ždał Jeftym, koli jawył się szlojma z uśmiechnionym lyciom, w radisnych żestach rozmachujuczy suchyma ruchamy, hejby po owładiniu ciłocho świta. Aj, zaczął Żyd, pan serżant taki blidy, to po balu, wszystkie tak po balu. Na to seretkę sud w moho bratanycia hyn, de maje etablismen, sud ostry marynaty, kotry pry smyrjajut bil hołowy i nedospania. Ale, prawda, pan serżant i ne wydjat, że ja hotowy do dorohy. Znaczyt i pan serżant musyt się wyberaty. Mazurski wiz z budą, szto idę z towarą na sanocki trakt, czekat na nas pred domą. Musimy sidaty doraz od bratancia, dowidał jem się o dalszych ślidach. Tu Żyd się wizrył. Win, jak chwaryt, założył kondytoryju, kawiarniu w jednym misteczku za saną, na Beskydi pit uhorską hranycią. Ta w kotrym... A o tym dowidamy się zas na sani pry promi. Od onoho syna rabynowoho szto derżyt w smerecznym prom na sani. Serżant zobrał się i pustył w dorohu. Joholice wkrył rumianec. Tak horił kolysy tajemniczej połomin, pidrzygnenej sławiańskim bożyszczom, koszczejom płamin mesty, szto nikoli nemał zahasnuty. Piłniczny witer dół Karpatamy, doszcz neprestanni chlupotał, a hory wkryły się ołowianyma chmarami. Po sanockim trakcji katulali się pomały kolesa mazurskoj baryky, wkrytoj połotnianą budą tiachnenoj wysokyma, chudyma szkapynamy. Wiskaczał się w bołoti, w mułakach kameralnej dorochy, a mazurski furman w syni szerokiej bundi, w okruchłej tkani szapci, metał słowa niezadowolenia. Welo mylne było niejakoj gospody, niejakoj awsteryi. Pusty był trakt. Lem miściamy, korczy judyny i starych werb wkazywali do rogu. I w przyrodzie był odpeczatany, wytysnenej burliwy czas ostatnich rokiu. A jakich podi nie był świtką, tot uchoł Karpat, iszczy nie zaterli się spominy na ślitkę pamiatnoho 1846 roka, koli tomże dorohą maszerowali powstanci, kosyniery, de kolysy po dworach szumiło wesołe życia, a de po dniach rewolty steliła się po wszytkich sełach ruina. Zastij znaczenej pożaryskamy, prosiaknenej krwiu. Ustała rewolucja, a za nią jak mara druha stychija, wynyszczający ołot. Opustili seła, porożni stojat sołomiany strichy, nie wydno na zachorodach życia, zarosły burjanom i mochom. Tak pryszoł rik 1848. Z nowyma podijamy. Na granicznych
uhorskich werchach przy dorohach onoho boka Karpat w dniut uszbenyci, jak złopamiatny sztafasz. Kruky i kałky, stadamy czorniut nad polamy, uzły wsiakoho poriadku pustyle. Rozwiazało się życia. Perełom nastupował w przyrodzi i w życiu narodził. Pochynała się ich nedola na wszystkich krajach Europy. Hejby nowa era nastawała, nowe drogi się otwierały, nowe drzewo życia wyperskało, żeby wywesty ludy z marazmu, kotry im mechanicznie rjadył suspilstwami. Z hołownoho traktu skrótyła mazurska bryka na jakysy jehirski put. Ponuryła się karpacka przyroda, niewyraźnie rysowali się werchy wysokich kyczer. Na tołokach zastelenych słotą stojali czobany i bohare w mokrych odeżach, powkrywany sołomianyma pelerynami, szto pasły uhorskie kajły, byki z wielkima rohami, albo otary owec. Tam nawertał z miścia jakysy chłopek na małej furmanci, tiachneni wołamy, a tam pit zawisyskamy skał horił ohen rozłożony koczujuczą cygańską szajką. Konec kińciom problysnuła wyjucza się basamunka sanu. Ta nespokini, ne majestatyczni płynął te persan. Win szumił, szalił, nabywał falamy, przybrawszy stychii od jirskich potokium. Zaczęło się już weczeryty. Sidała mraka. Pasażyry posidali z bryka. Były przy promi. Nad wodą stojała sfatygowana korczma, za którą wisiła wygryzena, aczej w dawnyni sanom skała. Na zachorodzi chodyły kozy, stanowlaczy ciłej wydymy dobytok halickich żydiów. Tu postoimy, zaczął szlojma ozerajuczy się. Tu syn rabyna z Horodka, ta wydżu z trudą perebereme się prezriku. Idże, zwiduj Żyda oneho, netarpelywył się je w tym. O koho? Dał się czuty z bliska szepitliwy hołos. Poprynych wertił się małej rudej Żyd, z poczubraczeną borodą, z lycią zasijanym żołtyma pestrakami w biłych, postriambanych ponczochach i w łatanym hałati.

Dobry wieczór. Jak co piatnyciu zapraszam na słuchowisko. I dneska następna część karpackich noweli Petra Polańskiego Partyzant. Zapraszam bardzo serdecznie. Pry raniśni czorni kawi sidył po balowi noczy w swoim fotele serżant Jeftym. Narkotyczny napij prynosył spokój i odświżał. Nedołho ždał Jeftym, kolejawył się szlojma z uśmiechnionym lyciom, w radistych żestach rozmachujuczy suchyma ruchamy, hejby po owładiniu ciłocho świta. Aj, zaczął Żyd, pan serżant taki blidy, to po balu, wszystkie tak po balu. Na to seretkę sód w moho bratanycia hn, de maje etablismen sód ostry marynaty, kotry pry smyrjajut bilhołowy i nedospania. Ale, prawda, pan serżant i ne wydjat, że ja gotowy do dorohy. Znaczyt i pan serżant musit się wyberaty. Mazurski wiz z budą, szto idę z towarom na sanocki trakt, czekat na nas pred domą. Musimy sidaty doraz od bratancia dowidał jem się o dalszych ślidach. Tu Żyd się wizrył. Win, jak gwaryt, założył kondytoryju, kawiarniu w jednym misteczku za saną na Beskydi pit uhorską hranycią. Ta w kotrym... A o tym dowidamy się zas na sani pry promi od onoho syna rabynowoho, szto derżyt w smerecznym prom na sani. Serżant zobrał się i pustył w dorohu. Jeho lice wkrył rumianec. Tak horił kolysy tajemniczej połomin, pidrzygnenej sławiańskim bożyszczom koszczejom płamin mesty, sztony kole nemał zahasnuty. Piłniczny witer dół Karpatamy, doszcz neprestanni chlupotał, a hory wkryły się ołowianyma chmarami. Po sanockim trakcie katulali się pomały kolesa mazurskoj bryky wkrytoj połotnianą budą tiachnenoj wysokyma, chudyma szkapynamy. Wiskaczał się w bołoti, w mułakach kameralnej dorochy, a mazurski furman w syni szerokiej bundi, w okruchłej tkani szapci, metał słowa niezadowolenia. Welo mylne było niejakoj gospody, niejakoj awsteryi. Pusty był trakt. Lem miściamy, korczy judyny i starych werb wkazowali do rogu. I w przyrodzie był odpeczatany, wytysnęny burliwy czas ostatnich rokiu. A jakich podi nie był świtką, tot uhołkił. A jakich podi nie był świtką, tot uhoł Karpat. Iszczy nie zaterli się spomyny na ślitkę pamiatnoho 1846 roku, koli tomże dorohą maszeruwali powstanci, kosyniery, de kolysy po dworach szumiło wesołe życia, a de po dniach rewolty steliła się po wszytkich sełach ruina. Zastij znaczenej pożaryskamy, prosiaknenej krwiu. Ustała rewolucja, a za nią jak mara druha stychija. Wynyszcza juczy jołot. Opustili seła, porożni stojat sołomiany strichy, nie widno na zachorodzie.

Dach życia, zarosły burjanom i mochom. Tak pryszał Rik Tysiacz wisem 148. Z nowyma podijamy. Na hranycznych uhorskich werchach przy drogach onoho boka Karpat wydniut uszbenyci, jak złopamiatny sztafasz. Kruky i kałky stadamy czorniut nad polamy, uzły wsiakoho poriadku pustyly. Rozwiazało się życia. Perełom nastupował w przyrodzie i w życiu narodził. Pochynała się ich nedola na wszystkich krajach Europy. Hejby nowa era nastawała, nowe drogi się otwierały, nowe drzewo życia wyperskało, żeby wywesty ludy z marazmu, który im mechanicznie rjadył suspilstwami. Z hołownego traktu skrótyła mazurska bryka na jakysy jehirski put. Ponuryła się karpacka przyroda, niewyraźnie rysowali się werchy wysokich kyczer. Na tołokach zastelenych słotą stojali czobany i bohare w mokrych odeżach, powkrywany sołomianyma pelerynami, szto pasły uhorskie kajły, byky z wielkyma rohami albo otary owec. Tam nawertał z miścia jakysy chłopyk na małej furmanci, tiachneni wołamy, a tam pit zawisyskamy skał horił ohen rozłożony koczujuczą cygańską szajką. Konec kińciom problysnuła wyjucza się basamunka sanu. Ta nespokini, ne majestatyczni płynął te persan. Win szumił, szalił, nabywał falamy, przybrawszy stychii od jirskich potokium. Zaczęło się już weczeryty. Sidała mraka. Pasażyry posidali z bryka. Były pry promi. Nad wodą stojała sfatygowana korczma, za którą wisiła wygryzena, aczej w dawnyni saną skała. Na zachorodzie chodyły kozy, stanowlaczy ciłej łydymy dobytok halyckich żydiów. Tu postoimy, zaczął szlojma ozerajuczy się. Tu syn rabyna z Horodka, ta wydżu z trudą perebereme się prez riku. Idrze, zwiduj Żyda oneho, netarpeliwił się je w tym. O koho? Dał się czuty z bliska szepitliwy hołos. Poprynych wertił się mały rudy Żyd, z poczubraczeną borodą, z lyciom zasijanym żołtyma pestrakamy w biłych, postriambanych ponczochach i włatanym hałati. To był Haron, który zaprawdy i ludy wysyłał na zasański świt, ta wece iszczy peremituwał kontrabandowany uhorski duchan, kradeny podolski koni i zabłukany kozy. Pan serżant zochtiat aczej na prom, huchnął win. Jego hołos wychodził hejby z pity zemli, hejby od jurodywoho. Ta już nehneska. Sam dawno taki nie był, rwę straszenni, bo od tyżnia lije. Perenoczuwaty, treba w moich chyży. Tam już jest jeden pan, też czekat na prom. To bolski cukiernek z naszego mista. Kto? Chriałknął serżant z taką syłą, że rudy jewrej zneruchomił jak peruną mrażenej. Na Hneska to już wszystko. Następna czast, oczywidno już za tyżden w piatnyciu o chodyni 8 wieczorom. Zapraszam bar serdecznie. Dziękuję za uwagę.
Czytała Monika Tylawska.

Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo dobrą przekładaczką. Taka kuściuk czeska, polka, mieszane mała korynia i bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój mąż. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem

Zapraszamy do wysłuchania programu Choworyt Przyjaciół, jak i w Radiu LEM FM możecie hostyni słuchać zawdzięki kamaradzkomu Radiu Rustyn FM z Bratysławy.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świt wieczorem.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świty
1: od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Łemkiewskiego Radia LMFM. Besiduje wam Jakub, Zygmunt Menuła chody na 20. Wysłuchaliśmy nowen, wysłuchaliśmy wstup noho dżinglej pierwszej śpiwanki i zaczęliśmy audycję Treświty. Przez najbliższą chodynę z kusoczką budu z wami na antenie Radia LMFM i budu wam puszczaty, no właśnie, riżną muzyku w riżnych językach, z riżnych zakutyn świta, ta i tiż budu no, besidowaty na różne temy. W pierwszej połowie programu, jak wse, to ja tak besiduju bilsze pro statystyki, jak dane fakty związane z chneśnią datą, znaczy z 5 dniem czerwca 2023 roku. No, a w drugiej części programu to beru was na małą ekskursję do nowej, następnej, dalszej derżawy w oświti. Chneska już wam zdradzu, że politamy, budeme litaty na spokojny okean. Tam nachodzić się niewielka dzierżawa na ostrowach, która nazywa się Palau. No, za ten czas już może te otwierate mapy, otwierate atlasy i chladaty de Palau nachodzić się. No a poklasz to, to powiem, jaku muzyku teper wam puszczu i jaku sme już czuli. Przed chwilką to był Igor Kucer i śpiwanka Pidna Hołowką, a popit haj zeleneńki, a teper puszczu wam w greckim języku artystku Klaudiu i śpiwanku Pidna Hołowką Asteromata. Pak posłuchamy instrumentalnego utworu od ansamblu Kwartet Galicyjski i bude to utwór pit polskim na hołowką Fantazja Magórska. Zatim proszę kraśni na mał muzyczną przerwę na paroch minut, a pak wartam do was z dalszą besidą.

I wertam do was, drochy słuchaczy, po krótkiej muzycznej perwi trwat program Try Świty i besiduje wam Jakub Zygmunt Chneska Piatny Cia Piaty Den Czerwcia 2026 roka. No a w Polsce to po prostu Piatny Cia po Corpus Christi, po wczorajszym świati. No i weloch z nas, kotry żyjut, mieszkajut w Polsce, właśnie mamy taki dołhi weekend. Bardzo welos nas precin i nada jak małe wakacyi, planuje da jak ekskursyi, da jak podoroży, no i możliwe, że właśnie słuchate mia albo z Łemkowyny, albo desy tam z inczych mist, de sobie ste pojechali właśnie na tot dołhi weekend. Zaczęliśmy już nasz program, przed chwilką to słuchaliśmy instrumentalnej muzycznej utwir ensemblu Kwartet Galicyjski. To był utwir pidna hołówką Fantazja Magórska. Rańsze słuchaliśmy greckoj artystkę Klaudii i śpiewankę pidna hołówką Asteromata. No i chneszni den to już piaty den czerwcia i jest to 156 den do choroka. Do kincia 2026 choroka lyszyło się 209 dny. Prochody 23 tyżden to choroka. Schid sącia w Warszawie ludy male o 4.18, a zachid sącia prochody budę o 20.52. Den chneska trwat 16 chodyn i 34 minuty jest koro trzy od najdłuższego o 13 minut i dłuższy od najkrótszego o 8 chodyn i 52 minuty. Mamy jeszcze astronomiczny jar, chocki już temperatury sud wysokie i możemy czuty barżeli to jak jar, ale po astronomicznomu to jeszcze właśnie jest to ta popierednia studena pora roka, znaczy jar i jeszcze budę znamy przez 15 dny. Prodążajmy teper naszą muzyczną podróż, dost dobry nam idę. Byliśmy na Łemkowyni w Grecji, no to teper jechamy do Armenii. Posłuchamy śpiwankę ensemblu La Daniva z angielskim nachołówką Here's to you, Ararat. No ale śpiwanka będzie nie po angielsku, a po ormiańsku. Pak zmienimy ciłkom klimat, steplocho na studeny i pojechamy do dalekiej Laplandii, posłuchamy artystki Madi w samskim języku, to bude śpiwanka pak pidna hołówką Idit Głowsu.

Słuchali ste muzykę z dalekiej Laplandii, z regionu, jaki nachodzi się na północy Europy, na północy skandynawskiego półostrowa. Tam żyje i tworzy muzykę artystka Madi, której sme słuchali. To była śpiewanka Pidna Hołowką i Dit Głowsu. Rańsze słuchali sme ormiańskiego ansamblu Ladaniwa i śpiewankę z angielskim na Hołowką Here's to You, Ararat. No i 5 czerwca mamy parochriczneć i na premier z takiego przyrodniczego świta do Chneska mamy riczneciu takiej wulkanicznej podii. Bo w 1967 roku 5 czerwca ostrił Surcej na południe przy Islandii, której rosnął właśnie efektom wulkanicznej erupcji od 1963 roku, perestał rosty i już przybrał, możemy powiedzieć, swoją taką już docilową powierzchnię prawie 3 kwadratnych kilometrów. Zatem to ta erupcja i to tworzenie się ostrowa Surcej trwało 4 roki i właśnie 5 czerwca 1967 roku skończyło się. Chneska też mamy riczniciu smerty ważnej persony, ważnego człowieka dla Łemkowyny. W 2018 roku wmarł Teodor Gocz, łemkiwski kulturny i sespilny diacz, zaklikatel, osnowatel i dołhoryczny dozorcia Muzeum Łemkiwskiej Kultury w Zyndranowi. No właśnie, już mamy Chneska w 8 riczniciu smerty toho człowieka. No i poklasz to posłuchamy muzykę, a pak wam powiem, jakie ważne święto Chneska praznujemy. Poklasz to peredwamy po fińsk ensemble Mauste Tytyt i śpiwanka Sala Tusuru. Pak puszczu wam ensemble Micro Music, jaki pochodzi z Wrocławia. I posłuchamy polskiej śpiwankę Pidna Hołowką Nie umiem tańczyć.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Wyrtam do was, drochy słuchaczy, pokorotki muzyczni pererwi. Peret chwilkom słuchale sme polsko śpiwanka ansamblu Micro Music. To była śpiwanka Pidna Hołowkom Nie umiem tańczyć. Rańsz zas słuchale sme Maustetitut takoho ansamblu z Finlandii. To była śpiwanka ich właśnie Pidna Hołowkom Salatu Suru. Zapowiłem peret pererwą, że teper powiem pro Świato bardzo ważne, Świato Ekiechnecka praznujemy Światowy Den Seredowiska. No, dla lubiteli przyrody jest to bardzo ważna data, trzeba zapamiętać 5 czerwca. I jest to stała data, sztoroka właśnie Światowy Den Seredowiska praznujemy 5 czerwca. Jest to data wybrana na pamiątku dnia otwarcia sztokholmskiej konferencji z 1982 roku. To światło było zaklekane rezolucją zachalnego schromadzenia Organizacji Zjednoczonych Narodów, rezolucją numer 2994 z 15 grudnia 1982 roku. Pierwsze praznowania Światowego Dnia Seredowiska prochodyły już w 1983 roku i tak prochodziat one szto roka. Dokładnie to praznowania i wszystkie podii koordynuje taka instytucja jak United Nations Environment Program, UNEP. Możemy też tak w skoroczeniu powisty. Jest to inaczej też Seredowiskowy Program Organizacji Zjednoczonych Narodów i to właśnie to ta instytucja koordynuje wszystkie podii, wszystko, co prochodzi z oświtowym dniem Seredowiska. Sztoroka w tych praznowaniach bere uczast bliższe jak 150 derżaw. Każda edycja ma własną temu, ma też taką derżawu gazdu. Możemy powisty, że hołowne podii prochodzią w jedni derżawi i w tym roci chneska właśnie gazdom Światowego Dnia Seredowiska jest Azerbejdżan, a dokładnie stolecia tej derżawy Baku. Temom w chneśnim roci to jest hasło Dijania dla Klimatu, Climate Action po angielsku. I takim hołownym motto chneśnioho świata to jest reczynia wdochnowlene przyrodą dla klimatu, dla naszego buduczoho. Po angielsku Inspired by Nature for Climate for Our Future. W Polsce oficjalnym partnerem seredowiskowo programu Organizacji Zjednoczonych Narodów jest GRID Warszawa, też Polskie Ministerstwo Klimatu i Seredowiska, ta i Hołowna Dyrekcja Ochrony Seredowiska też berut uczast właśnie w to tych praznowaniach Światowego Dnia Seredowiska. No to już warto pamiętać na buduczy, że właśnie 5 czerwca smotrymy na naszą przyrodę, na to wszystko, co mamy dookoła sebe, właśnie z wielką poszaną, z osobliwą uwagą. No i majmy nadzieję, że taka wrażliwość na seredowisko posered ludy bude lem rosnuty i że budeme barże takima dbajuczyma o to te resursy, o to te zelene resursy, jakie mamy dane. A teper posłuchamy muzykę i to bude śpiwanka po słowacku. Posłuchamy teper ansamblu No Name i śpiwanki Biela Krasa, a pak puszczu wam ansambl Pacora Trio i to bude śpiwanka Pidna Hołowkom poza sedem.

Słuchali z ensemblu Pacora Trio, to był utwór Pidna Hołowką poza sedem. Rańsze pustyłem wam słowacku grupu No Name i to była śpiewanka Pidna Hołowką Biela Krasa. Kotru lipsze byłoby pustyty zymą, bo śpiewanka je pro śnich i pro taku biłu krasu, jaku mamy zymą czasom, no ale czom by nie pustyty tiż takoj śpiwankę w czerwcy, tak żeby kus no, zryżne ciuwaty to nasze muzyczne podoroży, jak mamy w trzech świtach. No ale już tiłko pro muzyku teper beru was nie do derżawy, de bude biła krasa, ale do derżawy, de bude zelena i tepla krasa, by si da bude pro palau, pro takie pro neweleku derżawu, która nachodzi się na ostrowach, na spokojnym okeanie i jest to derżawa stowarzyszona z Zjednoczonymi Sztatami, z Ameryką. Stolicą Palau jest miasto Ngerulmud. Tak to miejsce nazywa się. Na Palau besidujut w języku palauskim, który jest taką odminą mikronezyjskiego języka i besidujut też oczywidno po angielsku. Walutą Palau jest amerykański dolar. Na Palau nie żyje bardzo wiele ludzi. Możemy powiedzieć, że tylko w Gorliciach, bo około 21-22 tysięcy żyteliów. Powierzchnia derżawy tiż do tych ostrowiów nie jest wielka, bo 459 kwadratnych kilometrów. Palau nachodzi się na spokojnym okeanie, dokładnie 1160 kilometrów na południe od ostrowa Guam, 800 kilometrów na schód od Filipin i 3020 kilometrów na południe od Tokio. I obnyma ta dżawa zachodnią część archipelagu Karoliniu, ta i 4 tak pojedynczy, okremny, koralowy ostrowy. Ostrowy Palau były odkryte w 1543 roku Ruja Lopezom de Villalobosa. Do kincia 17. stolicia, od kincia 17. stolicia do 1899 roku Palau było częścią Karoliniu i to był terytorium Hiszpanii. No ale pak Hiszpańcy prodali to te ostrowy Nimcia, kotry zaczęły na ostrowach eksploatację boksytiu, takich rud aluminium i jeszcze innych naturalnych resursów. W 1914 roku ostrowy były perenjate Japonciami. No i 6 roki upiźniejsze na Palau była wedena japońska administracja i to wszystko za pozwoleniem Ligi Narodów. W czas II Światowej Wojny w 1944 roku ostrowy były zajęte Zjednoczonymi Sztatami po borbi o Peleliu. No i tak to te właśnie ostrowy, to niewielkie Palau, no w pewni czasy cały czas należy do Ameryki. Ale w 1 żołtnia 1994 roku, znaczy 32 roki temu, Palau już zyskało niezależność i teper jest no, niezależną dyrżawą, ale kus stowarzyszoną z Ameryką. Dyrżawa utrzymuje tak ekonomiczne relacji z Zjednoczonymi Sztatami, z Japonią i Tajwaną. 15 grudnia 1994 roku stało się członem Organizacji Zjednoczonych Narodów ta i paru innych międzynarodowych organizacji. No i jest to krasna, bardzo taka kolorowa, tepla kraina, no, de padat velodoszczu, de jest już velosącia, de sud wysokie temperatury i bardzo taka zachopiająca przyroda. I kus bliższe prototo, to ja wam powiem po krótkiej pererwi, posłuchamy teper ansamblu Szkodra Elektronikę z Albanii. To bude śpiwana
Franka Zierm, ale w wersji taki zremiksowani. Zatim to bude bardzo taki już moderny elektrofolk. Leszam was tą muzyką na paroch minut, a pak budu prodążaty opowist pro Palau.

To była Shkodrë Elektronike, grupa z Albanii, która, co ciekawe, rik temu występowała na Eurowizji. Słuchaliśmy teper śpiewankę Pid na hołówką z Jerm i to była wersja zremiksowana tej śpiewanki. Zatem maliste na chodu właśnie poczuty taką mieszanku elektrofolka ku z takich współczesnych zwukiu. No, mam nadzieję, że podobało się. No ale my już teper wertamy na Palau, do niewielkiej derżawy na spokojnym okeanie. Palau, na którym nie żyje wielu ludy, tylko kilku w Gorliciach. No ale terytorii tej derżawy to jest tak naprawdę 250 ostrowiu. Najbliższymi ostrowami są Babel Daob i Koror w zachodniej części archipelagu Karoliny. I to te ostrowy są otoczone szeroką rafą. W Palau możemy eksplorować smotryty na krasowy, krasny ozera z merską wodą i też możemy najty weloch jaskiń. Najwyższym werchom Palau jest hora Ngerchelchaus, która ma wysotu 242 metry nad morą. Jak na takie koralowe ostrowy, to jest to dost wielkie czysło, znaczy dost wysoka hora. Klimat Palau to jest riwnekowy, barsy deszczowy, jest to taka monsunowa odmina. Średnia temperatura jest podobna przez cały rik i to jest około plus 28 gradusiu. Rekordowe temperatury to były w okolicach plus 34 gradusy maksymalni, a minimalni plus 17. Każdego roku w Palau, na ostrowie Palau, pada 3800 mm deszczu. No jest to, tak możemy powiedzieć, 5 razy bilsze jak na Łemkowyni. No ale za to tak wiele wody pada, to i też rosnę weloch roślin. Możemy tam najty lisy składające się z kokosowej palmy, z pandanowych derew, z żeliznych derew, znaczy takich derew, które są bardzo ciężkie. Palau też ma bardzo bohatą faunę. Możemy najty w wodach dookoła to tych ostrowiu 1400 gatunki ryb, 700 gatunków korali, też żyją w tamtych okolicach krokodyli. Palau, jak pierwsza derżawa w oświeci, zaklekała azyl dla rekiniu. Ciłkom jest zakazane polowania na rekiny na terytorialnych wodach Palau i dokładnie jest to na powierzchniane mała, bo około 600 tysięcy kwadratnych kilometrów jest to powierzchnia podobna do powierzchni całej Francji. Na takiej powierzchni oceanu nie mogą ludy polować na rekiny. Za to też to te właśnie ryby drapieżne, ryby mogą sobie swobodnie żyć i no też ma te korzystne wlejania na merskie środowisko. No zatem, jak widzimy, ciekawe to Palau. Może nie jest to taka turystyczna destynacja, że no, litają tam tysiące ludy, czy miliony ludzi, ale może za to właśnie jest to miejsce na naszej ziemi dość autentyczne, prawdziwe i oryginalne. A teper to posłuchamy oryginalnej, ale muzyki Speed Lasha. To bude duet Swada i Niczos. Posłuchamy śpiewankę Pidna Hołowką na Biesiedi.

0: была.
1: Słuchaliście Swada i Nichos. To jest duet z Pidlasza. Pidna Hołowką śpiewanka była na Biesiedi. I to ta muzyka, jaką one tworzą, to duet, to jest w takim, nie znamy jakim języku, bo większość ich śpiewano, które taką mieszanką białoruskoho, polskoho, rosyjskoho i też pidlaszskoj chowirki, chwary takoj. Zatem kus możemy rozumieć to, że one śpiewają, rapują, besidują, a kus to właśnie może zwuczyć dla nas jak taka egzotyka. Jest to ich taki osobliwy, artystyczny wyraz właśnie, żeby tworzyć muzyku i pisać takie teksty, które nesą w oryginalnym języku, ale w dajakim kreolu, w takim ich wytworonym sztuczni właśnie języku. No i chęska mamy piatnyciu dorochy, mamy połowu dołhoho weekendu w Polsce, jeszcze zaraz sobota i nedila, pachną od ponedilka prawdopodobnie bliższy z was wertat już do sztodennej roboty, zatem no, żelam wam jeszcze przyjemnej reszty toho dołhoho weekendu, bo następnej dołhy weekend to budeme maty w Polsce dopiero w sierpny. No ale wartat przypomnuty jeszcze przy toty na chodzi, że mamy początek czerwcia i jest to początek poślidniocho miesiaca z regularnymi programami tre świty, bo od lipca to już budu wakacji i nie budę programie w priamym efiri. Zatem korzystajcie jeszcze z toho, że sme dla was właśnie od ponedilka do piatnyci po nowinach ochody 20, no bo w lipcu, w sierpniu to już bude kus inaczej w LMFM. A teper jeszcze muzyka przed nami, nie kończymy audycji, posłuchamy teper instrumentalnego utworu zo Szkocji, to bude ensemble Talisk i utwór Pidna Hołowką Echo.

0: Słuchali ste pośredniego muzycznego utworu w chnesznym odtynku Trioch Świtił. To był ensemble Zoszko z Italisk i dokładnie słuchali sme utworu Pidna Hołowką Echo. No i pomale już przyszedł czas do rochy słuchaczy, żeby praszczaty się. Dziękuję wam serdecznie za przysutni, za to, że ste włączyli dneska nasze radio i że nas słuchate. Ze mną budete czuty się pudem razem. Kus razem westy to tu audycję w no, najbliższą sredę 10 czerwca o 5 dni. No a na chneska to już kinec. Czujemy się właśnie w następnym tygodniu. Oczywiście zaohaczam słuchaty od poniedziałka preci naszych trzech świtił. W poniedziałek będzie program z Demką Trochanowskim, a w wtorek z Sewerianem Kosowskim. Zatem wszystko po staromu. A ja już na tot moment to kinczu. Chneszni odtynok, numer 1207 i praszczam się. Zatim żelam wam przyjemnej reszty do uchocho weekendu w Polsce. Trzymajcie się, ostante zdorowy i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trzy świt. Večerom.
2: Jeden,
3: dva,
0: tri.
3: Na tri hlasy
2: v rádiu
0: Lem FM.
3: Tri švíte.
2: Od pondelka do piatnici
0: v robočný deň.

106 i 6 Gorleci, 103 i 8 Polkołyci, Lemkiuski hołos w twojej chorze. Klem FM.